cieplej niż w polskiej Warszawie. Tu latem zasypiasz na puchowej trawie. Ty wpadaj tu, bracie, ty wpadaj tu, siostro. Ty wpadaj tu latem, czy zimą, czy wiosną. No matter what your color, just feel it, feel that city of dream, and this is real.

Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, w ważnej sprawie rodzinnej.

go nie czuć. Gwiazdy płynęły zewsząd.

Thank you.

Witam Was w drugim tygodniu sierpnia, wakacyjnym tygodniu sierpnia. To oznacza, że słońce wschodzi aktualnie w granicach godziny 5 z minutami i zachodzi też około 20 z minutami, co przekłada się na dzień około 15 godzin trwający. Dodam jeszcze od siebie, że w tym tygodniu imieniny obchodzą m.in. Borys i Wawrzyniec, dodatkowo Zuzanna, Klara i Włodzimierz, ale także Lech. No właśnie, Lech, jakby nie było, patron Polski w pewnym sensie, Diana, Hipolit i Kasjana, a także Maksymilian i Eusebiusz. Solniżantom życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Dodam, że między innymi Dzień Energetyka w tym tygodniu będziemy obchodzili, Dzień Osób Leworęcznych, dodatkowo jeszcze Dzień Konserwatora Zabytków, no i Dzień Przewodników i Ratowników Górskich, no biorąc pod uwagę aktualność wakacyjną, jak najbardziej istotna kwestia. No i jest jeszcze jedna okazja, która może wydawać się trochę zaskakująca, bo obchodzimy również Dzień Pracocholików, w związku z tym chyba ja będę mógł sobie poświętować. A jeżeli chodzi o kwestie imprezowo-koncertowe, to proponuję Wam wysłuchanie i obejrzenie koncertu nie byle jakiego, bo koncertu, który rozegra się w tym tygodniu, dokładnie w piątek o godzinie 20 na Stadionie Miejskim imienia Henryka Reymana w Krakowie, czyli na Stadionie Wisły po prostu. A będzie to Sanach na Stadionach, moi drodzy, czyli Sanach, która znowu koncertuje po największych możliwych arenach polskich. A to oznacza, moi drodzy, że macie szansę zobaczyć ją dokładnie na ostatnim koncercie, nie, przedostatnim koncercie, który rozegra się właśnie w Krakowie. A że będzie to program nowy i ciekawy, wątpić nie należy, tym bardziej, że Sanach jak co roku i co koncert daje z siebie naprawdę wszystko, aby to wydarzenie muzyczne było jak najbardziej wspaniałe. I przypominam, Kraków, 14 sierpnia, piątek, godzina 20, Stadion Wisły. Zapraszam na koncert Sanach. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to myślę, że doskonałą propozycją będzie najbardziej wakacyjny i najbardziej, no powiedzmy, turystyczny film do obejrzenia aktualnie w kinach, czyli filmowa wersja Vaiany. Animacja, no, wzbudziła wielkie emocje i zainteresowanie, a przede wszystkim popularność zdobyła. Tym razem mamy kinową wersję, aktorską wersję tego filmu, w której między innymi Dwayne Johnson występuje jako polinezyjskie bóstwo. To też powinno chyba Was zaintrygować. A dodam jeszcze, że oczywiście historia dotyczy Polinezji, a tam ni mniej, ni więcej, tylko piękna dziewczyna opuszcza swoją rodzinną wyspę Motunui i udaje się w podróż, by ratować swoje plemię. Jak to wszystko się rozegra? No cóż, na pewno będzie dużo oceanu do podziwiania. Zapraszam do kin. No i informacje bieżące, a tutaj chyba, tak, zachęcałem Was chyba w zeszłym tygodniu do studiowania na Politechnice, ja tylko podtrzymując ten wątek chciałbym przypomnieć, że doskonałe wyniki ewaluacji wyszły, a tak wyjaśniając, chodzi tutaj o ocenę, no powiedzmy, zdolności naukowych poszczególnych uczelni. No i w tej kategorii, moi drodzy, za lata 2022-2025 najwyższą kategorię A+ dostała architektura i urbanistyka, inżynieria lądowa i transport, tudzież inżynieria mechaniczna. Dodatkowo klasę A, czyli niewiele niższą, inżynieria chemiczna, natomiast no jeszcze niewiele niższą, no w zasadzie wszystkie pozostałe kierunki, bo i automatyka, elektronika, elektrotechnika, technologie kosmiczne, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo, energetyka, informatyka techniczna i telekomunikacja. Moi drodzy, jednym słowem, naprawdę bardzo wysoko zostaliśmy ocenieni. A to przekłada się oczywiście na poziom studiów, poziom edukacji i to, co ewentualnie później się dzieje, czyli znalezienie się na rynku pracy. Zapraszam do studiowania na Politechnice Krakowskiej. No
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki. Za tym idzie, mogę wam podpowiedzieć, że słuchać nas można na okrągło całą dobę, dzień po dniu, godzina po godzinie, miesiąc po miesiącu, poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko naraz jest jasne i głośno oczywiście. To z waszej strony, a my gwarantujemy oczywiście doskonałą muzykę, ciekawe tematy, no i oczywiście gorącą, serdeczną atmosferę. To wszystko dla was, a jeżeli tak, no to podpowiem jeszcze, że słuchać można nas na okrągło, ale programy autorskie poranne, tuż po godzinie 9, wieczorne między godziną 20 a 21, a w zasadzie 20 i 21 się rozpoczynają. W weekendy powtórki programów wieczornych rano, a w sobotę po południu ni mniej, ni więcej, tylko materiał informacyjny, a wieczorem o 20 z naszej odkurzonej, czyli materiały, powiedzmy, z myszką, bo dawno, bardzo dawno na naszej antenie nie prezentowane. To wszystko oczywiście przygotowane dla was i nie ma tutaj znaczenia, że trwają wakacje, bo programy trwają dla was i są realizowane dla was, moi drodzy. Więc zapraszam, słuchajcie Radia Nowinki, klikajcie gdzie się da, no i odwiedzajcie nas jak najczęściej. A od września można już nawiedzać oczywiście osobiście.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
5: Dzień dobry. Witam Was serdecznie na odsłonie kolejnej Kultywatora, w dodatku tej wakacyjnej odsłonie Kultywatora, no bo w końcu sierpień to miesiąc, no powiedzmy wypoczynkowy, bardzo wypoczynkowy. Niektórzy mówią, że lipiec bardziej, ale no powiedzmy są tacy jak ja, że we wrześniu chcemy już wypoczęci być, a w lipcu jeszcze nie mamy czasu, w związku z tym ten sierpień jest na pewno tym miejscem, w którym można, a w zasadzie czasem, w którym można powypoczywać. Witam Was, Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program dla Was przygotuje i poprowadzi. A dodam jeszcze, że oczywiście jest to program troszeczkę zdalny, no bo tak jak powiedziałem, wypoczywać będę. A skoro tak, no to moi drodzy, podpowiem, że tradycyjnie możecie liczyć na zestaw informacji dotyczących wydarzeń kulturalnych, filmów, premier filmowych, jak również filmów do obejrzenia w serwisach streamingowych, no bo w końcu są to miejsca, gdzie najchętniej możemy pooglądać sobie różne programy. Jednym słowem, moi drodzy, zapraszam, no i oczywiście będzie to odrobinę muzyki, no bo jakżeż by inaczej mogło tutaj się odbyć. A to oznacza, moi drodzy, że w tej chwili gramy.

No a jeżeli chodzi o wakacje i zestawienie, powiedzmy, wydarzeń muzycznych, które warto, ale to koniecznie warto odwiedzić, no to jest tego troszeczkę, moi drodzy. Pozwolę sobie sięgnąć po materiały źródłowe troszeczkę, no bo jednak jest tego, no, rzekłbym, trochę do ogarnięcia i do opisania oczywiście. A skoro tak, no to chyba nie można zacząć, nie wspominając o tym, że jakby na to nie spojrzeć, koncertów w sierpniu brakować nie będzie. Zaczynamy od 4 sierpnia w Hyde Parku. Left to Die, Livius i Chotian będą koncertowali. To już nie za długo, bo 19.30. Natomiast dzień później, 5 sierpnia, w Hyde Parku przełożony z marca koncert KMFDM i Jatojach. W każdym razie koncert jeden z dwóch w Krakowie będzie miał miejsce 19.35 sierpnia, o czym oczywiście musicie jak najbardziej sobie pamiętać. No w końcu jakby na to nie spojrzeć, będzie to bardzo, bardzo intrygujący koncert. W weekend, pierwszy weekend sierpniowy, albo jak tam byśmy to nie ustawiali, pewnie i drugi można by określić. No, przełom pierwszego, drugiego, niech będzie lepiej. Męskie granie, moi drodzy, trafia na krakowskie ulice, ściślej na Muzeum Lotnictwa Polskiego, czyli tuż pod naszymi akademikami. 7-8 sierpnia będzie akurat ta edycja krakowska do wysłuchania. No i myślę, że warto o tym pamiętać. W piwnicy pod Złotą Pipą 8 sierpnia będzie Old Metropolitan Band koncertował, i to w ramach trasy, no trasy może za dużo powiedziane, ale w każdym razie jeden z koncertów będących świętowaniem 58-lecia pracy scenicznej tego zespołu. No, zespół na pewno kojarzycie, na pewno pamiętacie, no zresztą parę ich wstawek występuje na innych festiwalach, chociażby Festiwalu Piosenki Studenckiej, także jest o czym oczywiście mówić. 10 sierpnia Two Feet, The Next Steps, to akurat koncert, który w klubie Studio się odbędzie o godzinie 18, myślę, że też warto o tym pamiętać. Natomiast Austra w Zaścianku będzie również 10, ale o godzinie 20. Natomiast The Living Tombstone, klub Studio, to akurat na 12 sierpnia koncert się zapowiada niezwykle interesująco, i 13 sierpnia, zaraz później, Testament, Armored Saint i Metal Cover, czyli będzie się naprawdę sporo działo. Jeżeli chodzi o wystąpienia, które mogą wam się jeszcze, jeżeli tam tak to określę, przesunąć, to w Hyde Parku również 13 Agnostic Front będzie występował, ale o 19.30, natomiast Lota Malvar i Zakaz Palenia, to akurat w klubie Budo na Czapskich, będzie o godzinie 19.00, 14 sierpnia. No i uwaga, koncert, ale na duży rozmiar, nie Tauron Arena tym razem, czyli Stadion Miejski innego imienia Henryka Reimana na Reymonta 22, czyli Stadion Wisły, jakby ktoś wolał. W ramach trasy Sanach na stadionie będzie koncert, który rozpocznie się o godzinie 20. Myślę, że o tym na pewno warto pamiętać. No i również 14. No, zestawienie, no troszeczkę niefortunne, ale tryb i muzyk inny, czyli Chpai Style, to akurat będzie koncert w klubie Studio o 21.00. No i uwaga, od 15 startuje 51. Festiwal Muzyka w Starym Krakowie. Myślę, że też wam się spodoba. No i uwaga, koncerty dwa, w zasadzie nawet trzy, które chciałbym wam tutaj wam wrzucić, ale jeden szczególnie chciałbym wam polecić. Prosto z drugiej strony Oceanu Atlantyckiego, Latynosi, Gogol Bordello będą koncertować w klubie Studio 16 sierpnia o godzinie 18. Estetyka, no, brawurowa, to jest w tym momencie chyba na pewno można tak powiedzieć. Gypsy Punk, oni sami się tak określają. A że przy okazji jest to zespół, który, no, myślę, że na antypodach, znaczy nie, antypody to trochę nam się inaczej kojarzą, czyli po drugiej stronie, na drugiej półkuli, o, to lepiej brzmi, druga półkula jest zespołem bardzo popularnym, myślę, że warto o tym pamiętać. Również 16, ale w Zasianku, i o 19.30 Angelus Upright, czyli będzie koncert mocny. No i uwaga, w kwadracie na 16 sierpnia Rose Tattoo, na który oto koncert oczywiście serdecznie was zapraszam.

Wstępy będą po kolei prezentowane w sierpniu, także nowy serial też powinien wam się spodobać. A dodatkowo jeszcze Camp Rock 3, moi drodzy, to 14 sierpnia się pojawi. No i Dorośli, drugi sezon będzie o 28 sierpnia. Nomen omen, ciekawostka, wszystkie odcinki naraz będą do obejrzenia. Gdzieś jeszcze w tle również Królestwo Lwa i to o tym też warto chyba pamiętać. Jeżeli chodzi o Amazon Prime, no to tutaj naprawdę dużo sypnęło nowości, ale ja pozwolę się skoncentrować po pierwsze na Starling Point od 5 sierpnia do obejrzenia cały pierwszy sezon, także premierowo. Dodatkowo czwarty sezon Reachera będzie do obejrzenia, to od 12 sierpnia też warto chyba się na to skoncentrować. Dodatkowo jeszcze Ostatni Wschód Słońca, premiera 26 sierpnia, myślę, że też warto się do tego przymierzyć. No i uwaga, uwaga, Brzydula Betty to jeszcze nie koniec, trzeci sezon również od 28 sierpnia. A w tle, moi drodzy, Blue Velvet między innymi, czy Baby Boon i Robocop, tudzież Wpływ Księżyca. A Robocop oczywiście w kilku odsłonach. No i uwaga, Władca Much również będzie, to też, żeby nie było wątpliwości. Fargo to też jest film, który może wam się spodobać, bo no, odjechany jest i to po prostu trzeba zobaczyć. Jeżeli nie widzicie, to nie zrozumiecie. No i jeszcze Amerykańskie Smoki, to akurat sportowy zresztą film, też chyba warto o tym pamiętać. Gdzieś tam jeszcze Noc w Muzeum od jednej do trzeciej odsłony będzie również do obejrzenia. No i uwaga, uwaga, od samego początku sierpnia Norymberga, która niedawno w kinach gościła i która no, pokazuje oczywiście ten najsławniejszy proces w Norymberdze. Jeżeli chodzi o HBO Max, to pozwolę się skoncentrować na tym, że będzie W Potrzebie, czyli no powiedzmy Ben Sinclair, który gra rolę tutaj dystrybutora marihuany. Gdzieś tam jeszcze Sprzedana pojawi się Whitmer. A jeżeli chodzi o inne rzeczy, to Więźni Labiryntu, znowu chyba godne polecenia i to w tym momencie w trzech odsłonach. No i uwaga, uwaga, El Mariachi. Jednym słowem będzie muzyka i tego, no tak, Desperado jak najbardziej zagrać można, bo będzie właśnie pewnego razu w Meksyku i Desperado też. Jednym słowem zestaw filmów, no powiedzmy gangstersko-muzycznych i to w meksykańskim rytmach, także chyba warto o tym pamiętać. Gang Amazonek gdzieś tam w tle jeszcze się przewinie, a poza tym Kronika Południowa, Botanik, kiedy nikt nie patrzy. O, to akurat może wam się spodobać. Widziałem film, naprawdę od tego jest do obejrzenia, myślę, że też się spodobać może. Czy jeszcze coś pominąłem? A Królowe Dragu i Zombie to w tym momencie akurat tylko dla wybranych. No i uwaga, uwaga, wielka ekranizacja, czyli Anna Karenina do obejrzenia akurat również na ekranach streamingowych. Jeżeli chodzi o Netflixa, no to tutaj propozycji jak zwykle sporo jest do zaliczenia, ale ja pozwolę się skoncentrować po pierwsze na produkcjach własnych, czyli Ricky Gervais, Kocie Życie, Mourinho też chyba do obejrzenia, tytuł chyba nie wymaga komentarzy, Operacja Surface Sugar i The Robin Hero. A dodatkowo jeszcze podpowiem, że Krwawa Ofiara, S&X, tudzież Outer Banks, sezon 5 również się gdzieś tam powija, powinno się wam spodobać. Dziś tam jeszcze Szeptacz, chyba 28 sierpnia też się nastawić można. A jeżeli chodzi o propozycje licencyjne, no to nie wiem, czy macie świadomość, ale Żołnierze Kosmosu będą do obejrzenia. Działa Nawarony oczywiście w tej starszej wersji, także spodobać się może. Oszukać Przeznaczenie sezonu od 1 do 6. Robin Hood w jednej z kolejnych wersji. Dodatkowo Pacific Rim to też powinno się spodobać. Studenci to tak akurat na sierpniowy wieczór, w połowie sierpnia do obejrzenia. A również Desperado, Kot w butach, moi drodzy, jednym słowem, naprawdę cała masa propozycji, które godne polecenia są. No to tak skrótowo, moi drodzy, a w tej chwili gramy.

Witam Was w drugim tygodniu sierpnia, wakacyjnym tygodniu sierpnia, to oznacza, że słońce wschodzi aktualnie w granicach godziny 5 z minutami i zachodzi też około 20 z minutami, co przekłada się na dzień około 15 godzin trwający. Dodam jeszcze od siebie, że w tym tygodniu imieniny obchodzą m.in. Borys i Wawrzyniec, dodatkowo Zuzanna, Klara i Włodzimierz, ale także Lech. No właśnie, Lech, jakby nie było, patron Polski w pewnym sensie, Diana, Hipolit i Kasjana, a także Maksymilian i Eusebiusz. Solniżantom życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Dodam, że między innymi Dzień Energetyka w tym tygodniu będziemy obchodzili, Dzień Osób Leworęcznych, dodatkowo jeszcze Dzień Konserwatora Zabytków, no i Dzień Przewodników i Ratowników Górskich, no biorąc pod uwagę aktualność wakacyjną, jak najbardziej istotna kwestia. No i jest jeszcze jedna okazja, która może wydawać się trochę zaskakująca, bo obchodzimy również Dzień Pracocholików, w związku z tym chyba ja będę mógł sobie poświętować. A jeżeli chodzi o kwestie imprezowo-koncertowe, to proponuję Wam wysłuchanie i obejrzenie koncertu nie byle jakiego, bo koncertu, który rozegra się w tym tygodniu, dokładnie w piątek o godzinie 20 na Stadionie Miejskim imienia Henryka Reimana w Krakowie, czyli na Stadionie Wisły po prostu. A będzie to Sanach na Stadionach, moi drodzy, czyli Sanach, która znowu koncertuje po największych możliwych arenach polskich. A to oznacza, moi drodzy, że macie szansę zobaczyć ją dokładnie na ostatnim koncercie, nie, przedostatnim koncercie, który rozegra się właśnie w Krakowie. Będzie to program nowy i ciekawy, wątpić nie należy, tym bardziej, że Sanach jak co roku i co koncert daje z siebie naprawdę wszystko, aby to wydarzenie muzyczne było jak najbardziej wspaniałe. I przypominam, Kraków, 14 sierpnia, piątek, godzina 20, Stadion Wisły. Zapraszam na koncert Sanach. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to myślę, że doskonałą propozycją będzie najbardziej wakacyjny i najbardziej, no powiedzmy, turystyczny film do obejrzenia aktualnie w kinach, czyli filmowa wersja Vaiany. Animacja, no, wzbudziła wielkie emocje i zainteresowanie, a przede wszystkim popularność zdobyła. Tym razem mamy kinową wersję, aktorską wersję tego filmu, w której między innymi Dwayne Johnson występuje jako polinezyjskie bóstwo. To też powinno chyba Was zaintrygować. A dodam jeszcze, że oczywiście historia dotyczy Polinezji, a tam ni mniej, ni więcej, tylko piękna dziewczyna opuszcza swoją rodzinną wyspę Motunui i udaje się w podróż, by ratować swoje plemię. Jak to wszystko się rozegra? No cóż, na pewno będzie dużo oceanu do podziwiania. Zapraszam do kin. No i informacje bieżące, a tutaj chyba, tak, zachęcałem Was chyba w zeszłym tygodniu do studiowania na Politechnice, ja tylko podtrzymując ten wątek chciałbym przypomnieć, że doskonałe wyniki ewaluacji wyszły, a tak wyjaśniając, chodzi tutaj o ocenę, no powiedzmy, zdolności naukowych poszczególnych uczelni. No i w tej kategorii, moi drodzy, za lata 2022-2025 najwyższą kategorię A+ dostała architektura i urbanistyka, inżynieria lądowa i transport, tudzież inżynieria mechaniczna. Dodatkowo klasę A, czyli niewiele niższą, inżynieria chemiczna, natomiast no jeszcze niewiele niższą, no w zasadzie wszystkie pozostałe kierunki, bo i automatyka, elektronika, elektrotechnika, technologie kosmiczne, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo, energetyka, informatyka techniczna i telekomunikacja, moi drodzy. Jednym słowem, naprawdę bardzo wysoko zostaliśmy ocenieni. A to przekłada się oczywiście na poziom studiów, poziom edukacji i to, co ewentualnie później się dzieje, czyli znalezienie się na rynku pracy. Zapraszam do studiowania na Politechnice Krakowskiej.
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki. Za tym idzie, mogę wam podpowiedzieć, że słuchać nas można na okrągło całą dobę, dzień po dniu, godzina po godzinie, miesiąc po miesiącu, poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko naraz jest jasne i głośno oczywiście. To z waszej strony, a my gwarantujemy oczywiście doskonałą muzykę, ciekawe tematy, no i oczywiście gorącą, serdeczną atmosferę. To wszystko dla was, a jeżeli tak, no to podpowiem jeszcze, że słuchać można nas na okrągło, ale programy autorskie poranne, tuż po godzinie 9, wieczorne, między godziną 20 a 21, a w zasadzie 20 i 21 się rozpoczynają, w weekendy powtórki programów wieczornych rano, a w sobotę po południu ni mniej, ni więcej, tylko materiał informacyjny, a wieczorem o 20 z naszej odkurzonej, czyli materiały, powiedzmy, z myszką, bo dawno, bardzo dawno na naszej antenie nie prezentowane. To wszystko oczywiście przygotowane dla was i nie ma tutaj znaczenia, że trwają wakacje, bo programy trwają dla was i są realizowane dla was, moi drodzy, więc zapraszam. Słuchajcie Radia Nowinki, klikajcie gdzie się da, no i odwiedzajcie nas jak najczęściej, a od września można już nawiedzać oczywiście osobiście.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

0: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

Witam Was w drugim tygodniu sierpnia, wakacyjnym tygodniu sierpnia. To oznacza, że słońce wschodzi aktualnie w granicach godziny 5 z minutami i zachodzi też około 20 z minutami, co przekłada się na dzień około 15 godzin trwający. Dodam jeszcze od siebie, że w tym tygodniu imieniny obchodzą m.in. Borys i Wawrzyniec, dodatkowo Zuzanna, Klara i Włodzimierz, ale także Lech. No właśnie, Lech, jakby nie było, patron Polski w pewnym sensie, Diana, Hipolit i Kasjana, a także Maksymilian i Eusebiusz. Solniżantom życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Dodam, że między innymi Dzień Energetyka w tym tygodniu będziemy obchodzili, Dzień Osób Leworęcznych, dodatkowo jeszcze Dzień Konserwatora Zabytków, no i Dzień Przewodników i Ratowników Górskich. No, biorąc pod uwagę aktualność wakacyjną, jak najbardziej istotna kwestia. No i jest jeszcze jedna okazja, która może wydawać się trochę zaskakująca, bo obchodzimy również Dzień Pracoholików, w związku z tym chyba ja będę mógł sobie poświętować. A jeżeli chodzi o kwestie imprezowo-koncertowe, to proponuję Wam wysłuchanie i obejrzenie koncertu. Koncertu nie byle jakiego, bo koncertu, który rozegra się w tym tygodniu, dokładnie w piątek o godzinie 20 na Stadionie Miejskim im. Henryka Reimana w Krakowie, czyli na Stadionie Wisły po prostu. A będzie to Sanach na Stadionach, moi drodzy, czyli Sanach, która znowu koncertuje po największych możliwych arenach polskich. A to oznacza, moi drodzy, że macie szansę zobaczyć ją dokładnie na ostatnim koncercie, nie, przedostatnim koncercie, który rozegra się właśnie w Krakowie. A że będzie to program nowy i ciekawy, wątpić nie należy, tym bardziej, że Sanach jak co roku i co koncert daje z siebie naprawdę wszystko, aby to wydarzenie muzyczne było jak najbardziej wspaniałe. I przypominam, Kraków, 14 sierpnia, piątek, godzina 20, Stadion Wisły. Zapraszam na koncert Sanach. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to myślę, że doskonałą propozycją będzie najbardziej wakacyjny i najbardziej, no powiedzmy, turystyczny film do obejrzenia aktualnie w kinach, czyli filmowa wersja Vaiany. Animacja, no, wzbudziła wielkie emocje i zainteresowanie, a przede wszystkim popularność zdobyła. Tym razem mamy kinową wersję, aktorską wersję tego filmu, w której między innymi Dwayne Johnson występuje jako polinezyjskie bóstwo. To też powinno chyba Was zaintrygować. A dodam jeszcze, że oczywiście historia dotyczy Polinezji, a tam ni mniej, ni więcej, tylko piękna dziewczyna opuszcza swoją rodzinną wyspę Motunui i udaje się w podróż, by ratować swoje plemię. Jak to wszystko się rozegra? No cóż, na pewno będzie dużo oceanu do podziwiania. Zapraszam do kin. No i informacje bieżące, a tutaj chyba, tak, zachęcałem Was chyba w zeszłym tygodniu do studiowania na Politechnice, ja tylko podtrzymując ten wątek chciałbym przypomnieć, że doskonałe wyniki ewaluacji wyszły, a tak wyjaśniając, chodzi tutaj o ocenę, no powiedzmy, zdolności naukowych poszczególnych uczelni. No i w tej kategorii, moi drodzy, za lata 2022-2025 najwyższą kategorię A+ dostała architektura i urbanistyka, inżynieria lądowa i transport, tudzież inżynieria mechaniczna. Dodatkowo klasę A, czyli niewiele niższą, inżynieria chemiczna, natomiast no jeszcze niewiele niższą, no w zasadzie wszystkie pozostałe kierunki, bo i automatyka, elektronika, elektrotechnika, technologie kosmiczne, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo, energetyka, informatyka techniczna i telekomunikacja, moi drodzy. Jednym słowem, naprawdę bardzo wysoko zostaliśmy ocenieni. A to przekłada się oczywiście na poziom studiów, poziom edukacji i to, co ewentualnie później się dzieje, czyli znalezienie się na rynku pracy. Zapraszam do studiowania na Politechnice Krakowskiej.
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki. Za tym idzie, mogę wam podpowiedzieć, że słuchać nas można na okrągło całą dobę, dzień po dniu, godzina po godzinie, miesiąc po miesiącu, poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko naraz jest jasne i głośno oczywiście. To z waszej strony, a my gwarantujemy oczywiście doskonałą muzykę, ciekawe tematy, no i oczywiście gorącą, serdeczną atmosferę. To wszystko dla was, a jeżeli tak, no to podpowiem jeszcze, że słuchać można nas na okrągło, ale programy autorskie poranne, tuż po godzinie 9, wieczorne między godziną 20 a 21, a w zasadzie 20 i 21 się rozpoczynają. W weekendy powtórki programów wieczornych rano, a w sobotę po południu ni mniej, ni więcej, tylko materiał informacyjny, a wieczorem o 20 z naszej odkurzonej, czyli materiały, powiedzmy, z myszką, bo dawno, bardzo dawno na naszej antenie nie prezentowane. To wszystko oczywiście przygotowane dla was i nie ma tutaj znaczenia, że trwają wakacje, bo programy trwają dla was i są realizowane dla was, moi drodzy, więc zapraszam. Słuchajcie Radia Nowinki, klikajcie gdzie się da, no i odwiedzajcie nas jak najczęściej. A od września można już nawiedzać oczywiście osobiście.

Dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnym letnim programie informacyjnym Radia Nowinki. Ja witam Was serdecznie, Tomasz Kapuśniak.

A zaczynając dzisiejszy program, no nie można chyba się nie pochwalić, moi drodzy, bo znamy już pierwsze wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2022-2025. A Politechnika Krakowska, no wypadła naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze. Dostaliśmy kategorię A+, najwyższą dla architektury i urbanistyki, ale także inżynierii lądowej i transportu, a także inżynierii mechanicznej. Kategorię A uzyskała inżynieria chemiczna, natomiast B+, automatyka, elektronika, elektrotechnika, technologie kosmiczne, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, tudzież informatyka techniczna i telekomunikacja. Myślę, że możemy być dumni, bo to oznacza oczywiście utrzymanie bardzo wysokiej jakości badań naukowych, a co za tym idzie, oczywiście możliwość ubiegania się o status uczelni naukowej, dydaktycznej, no i przy okazji prowadzonego Instytutu Badawczego. Jednym słowem, na pewno warto o tym pamiętać.

A jeżeli mowa o Politechnice, no to moi drodzy, na pewno warto przypomnieć, że trwa oczywiście cały czas rekrutacja na studia na Politechnice Krakowskiej, a skoro tak, no to nie mogę nie wspomnieć o tym, że Wydział Inżynierii Lądowej na kierunku Transport i Logistyka oraz Wydział Architektury na kierunku Architektura wystąpiło o zwiększenie limitu przyjęć na studia. No i w przypadku WIL-u to nawet podwojenie limitu ze 108 do 216 miejsc, w przypadku Wydziału Architektury dodam drugiego stopnia. To wzrost o 15 miejsc. Dodatkowo oczywiście przypominam, że trzecia tura to jeszcze przed nami, ale we wrześniu kolejnie dwie tury rozstrzygnięcia naborów. Jednym słowem, moi drodzy, jeżeli jeszcze nie zdecydowaliście, gdzie studiować, oczywiście zachęcam do studiowania na Politechnice Krakowskiej, a dodatkowo przypominam o tym, że jeżeli macie, no powiedzmy, jakieś wątpliwości, zawsze możecie wejść na stronę główną naszej uczelni, a tam znajdziecie dwa, myślę, że bardzo pomocne odnośniki, a w zasadzie linki do dwóch aplikacji, kalkulator i kierunkowskaz. Pierwszy, a w zasadzie drugi, może w ten sposób zacznijmy, to pewnego rodzaju quiz, który pomoże Wam stwierdzić, które kierunki studiów dla Was mogą być najbardziej atrakcyjne. Natomiast kalkulator to jest narzędzie, aplikacja, która ma służyć do obliczania orientacyjnego wyniku rekrutacyjnego. Jednym słowem, warto o tym pamiętać. No i jeszcze jedna sprawa. Oczywiście pamiętajcie o tym, że wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie na głównej stronie Politechniki, a w zasadzie na podstronie rekrutacja. Tam oczywiście będą również podawane wyniki.

W ostatnim czasie spłynęły również informacje dotyczące skuteczności, jeżeli chodzi o wykorzystanie patentów, w zasadzie tworzenie patentów na uczelniach i nie tylko uczelniach wyższych. Dość powiedzieć, że jak na razie Politechnika Lubelska jest chyba liderem w tej kategorii, ale również wysoko plasowane są Politechnika Rzeszowska i Politechnika Warszawska. Politechnika Krakowska wypadła może nieco gorzej, ale dalej plasujemy się w

Zaproszeni są badacze, badaczki Politechniki Krakowskiej, którzy posiadają ciekawe wyniki badań naukowych i dostrzegają dla nich realne zastosowanie rynkowe w obszarach krajowych inteligentnych specjalizacji.

A jeżeli chodzi o kwestię docenienia naszego wkładu w naukę czy rozwiązania technologiczne, warto powiedzieć, że dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, doktor habilitowany inżynier Lucyna Domagała oraz koordynator do spraw budownictwa ochronnego na Wydziale Inżynierii Lądowej, doktor inżynier Michał Kołaczkowski, wzięli udział w konferencji Biura Bezpieczeństwa Narodowego Odporność Społeczna i Bezpieczeństwo Lokalne, która odbyła się 21 lipca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. A konferencja była poświęcona budowie nowoczesnego systemu ochrony ludności i obrony cywilnej opartego na współpracy państwa, samorządów, służb, środowiska naukowego, organizacji społecznych oraz przede wszystkim świadomych, przygotowanych obywateli. Uczestnicy rozmawiali m.in. o stanie wdrażania systemu ochrony ludności, wykorzystaniu lokalnych zasobów i kompetencji organizacji społecznych, a także o potrzebie skutecznej koordynacji działań w sytuacjach kryzysowych. Dość powiedzieć, że oczywiście nie jest to problematyka w ostatnich czasach obca, tym bardziej, że za naszą wschodnią granicą trwa wojna. A w ostatnich dniach my oczywiście mieliśmy na terenie całego kraju testy, próby działalności systemu powiadomienia. Myślę, że jedno z drugim oczywiście można powiązać, a z drugiej strony gotowość systemu powiadomienia ludności cywilnej na pewno potwierdza to, że może być on potrzebny i że ta potrzeba.

W sumie to troszeczkę powrót do informacji dotyczących rozwiązań naukowych, patentów oraz innych rozwiązań, które promowane są przez Intech. Politechnika Krakowska przyłączyła się do sieci Euroaccess. Euroaccess to sieć wspierająca międzynarodową mobilność oraz rozwój kariery naukowej naukowców i doktorantów. Zapewnia bezpłatny dostęp do informacji na temat europejskiego rynku badań, ofert pracy, możliwości finansowania oraz procedur migracyjnych i relokacyjnych. A dołączenie naszej uczelni do tej sieci wpisuje się w strategię rozwoju uczelni, pozwala wzmocnić jej pozycję jako otwartego i atrakcyjnego ośrodka naukowego na arenie międzynarodowej oraz zapewnić najwyższy standard obsługi gości z zagranicy. A skoro już o tym mowa, no to nasi studenci z Wydziału Inżynierii Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej uczestniczyli w wyjeździe do pizzy, którego głównym punktem była szkoła letnia, w ramach których no, zajęcia odbywały się od 13 do 16 lipca na Uniwersytet Pisa. A był to intensywny kurs poświęcony technikom hodowli komórkowych, obejmujący pracę zarówno z adherentowymi, jak i zawiesieniowymi liniami komórkowymi. A szczególną uwagę poświęcono testom pozwalającym ocenić żywotność komórek oraz wykorzystaniu cytometrii przepływowej, wszechstronnych technologii stosowanych m.in. w biologii komórki, farmakologii i toksykologii. A program łączył krótkie wykłady wprowadzające z intensywną pracą laboratoryjną. Dodatkowo po zapoznaniu się z protokołami i zaplanowaniu części eksperymentalnej, studenci podzieleni na wielkie zespoły samodzielnie wykonywali doświadczenia pod opieką prowadzących.

0: A teraz pewnego rodzaju ogłoszenie, tym bardziej, że może się oczywiście wiązać z bardzo atrakcyjną pracą. Bo firma Budimex ogłosiła nabór do programu ambasadorskiego grupy Mostostal. Skierowany jest on do studentek i studentów na studiach inżynierskich lub magisterskich na kierunkach związanych z budownictwem. A do zadań ambasadorów należy m.in. reprezentowanie firmy Budimex w środowisku akademickim i podczas studenckich wydarzeń, wsparcie w organizacji promujących nas wydarzeń oraz uczelni, czy kooperacja z biurem karier, z samorządem studenckim oraz kołami naukowymi. A w ramach programu uczestnicy mogą liczyć na uzyskanie unikalnego doświadczenia zawodowego, rozpoczęcie profesjonalnego networkingu w branży budowlanej, udział w ciekawych szkoleniach i spotkaniach z innymi ambasadorami, dedykowane gadżety, no i narzędzia do pracy związanej z promocją firmy, a także wynagrodzenia na koniec programu. Myślę, że to ostatnie może być dużą zachętą.
1: And I approve this message.

A teraz chciałbym przekazać Wam dwa zaproszenia na wydarzenie. Myślę, że bardzo inżynierskie skądinąd, bo po pierwsze już najbliższy czwartek o godzinie 18 w Centrum Kultury Japońskiej Manga odbędzie się wykład, znaczy o godzinie 18 jeszcze chyba nie dodałem, wykład dotyczący terenobu Fujimoriego, Domki na drzewach, drzewa na domkach, poświęcony twórczości oryginalnego japońskiego architekta, a niezwykłe realizacje Fujimoriego wymykają się chyba większości tradycyjnych stylów architektonicznych, łącząc inspirację naturą, historią i wyobraźnią. A ciekawostka jest taka, że spotkanie poprowadzi doktor inżynier architekt Maciej Jagielak z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Skądinąd oczywiście w ramach tego spotkania, wykładu zostaną przybliżone najciekawsze projekty Fujimoriego ze szczególnym uwzględnieniem obiektów znajdujących się w Europie oraz w kontekście wystawy Japanese Design Today 100 oraz numeru nowy warnakularyzm czasopisma Autoportret. Myślę, że warto o tym pamiętać, bo spotkanie zapowiada się nad wyraz ciekawe. Drugą inspiracją, którą chciałbym Wam przekazać, to do 31 lipca jest możliwość zgłoszenia się do hackathonu Visa Data Sprint 2026, który odbędzie się w dniach 29-30 września 2026. Natomiast tak jak podkreśliłem, tylko do 31 lipca można zgłosić się do niego, a odbędzie się on w krakowskim klubie Studio. Do tego należy chyba zaznaczyć, że do udziału w wyjątkowym wydarzeniu Visa zaprasza studentów kierunków informatycznych, którzy w zespołach złożonych z przedstawicieli firm, instytucji oraz ekspertów Visa staną przed wyzwaniami związanymi z realnymi potrzebami współczesnych miast. A wśród mentorów hackathonu będzie m.in. profesor Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej, oczywiście specjalista w dziedzinie transportu. Wydarzenie organizowane jest we współpracy z partnerami biznesowymi i przedstawicielami miast oraz środowiskiem akademickim.

A niejako na zakończenie, no po raz kolejny chciałbym Was zaprosić do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym z okazji Dni Jana Pawła II. Dość powiedzieć, że jest to już w zasadzie tradycja, bo jak co roku Politechnika włącza się w organizację Dni Jana Pawła II i zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym, zresztą już w 21 rzędu. Natomiast ważne jest to, że tegoroczny konkurs, a w zasadzie edycja Dni Jana Pawła II odbędzie się pod hasłem Droga do Życia. Konkurs fotograficzny na Politechnice ma charakter otwarty i jest skierowany zarówno do profesjonalistów, jak i amatorów. Każdy uczestnik może nadesłać do 4 prac, które muszą być dostarczone w formacie minimum 30x40 cm lub zwarte tematyczne cykle do 4 zdjęć, które traktowane będą jako jedna praca i które nawiązują do tegorocznego tematu, czyli Droga do Życia. A należy przysłać wyłącznie prace autorskie, które nie były dotychczas prezentowane, nie brały udziału w konkursie, no i oczywiście nie były publikowane, co jest nadal istotne. Natomiast w zamian oczywiście oferowane są atrakcyjne nagrody finansowe, bo dość powiedzieć, że pierwsza nagroda to jest 2500 zł. Co prawda termin nadsyłania prac z dopiskiem konkurs fotograficzny mija 8 października, a należy je dostarczyć do pawilonu konferencyjno-wystawowego Kotłownia na Politechnice Krakowskiej. Ale myślę, że okres wakacyjny to jest właśnie ten moment, kiedy można skoncentrować się, pomyśleć o fotografii, znaleźć inspirację, która pozwoli Wam takie fotografie wykonać, no i oczywiście powiązać je z tematem tegorocznego konkursu. A dzisiaj ja ze swej strony oczywiście dziękuję Wam bardzo serdecznie. Oczywiście zapraszam do słuchania Radia Nowinki i przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie tyle, co musicie zrobić. Później my już gwarantujemy oczywiście doskonałą muzykę, ciekawe tematy, no i oczywiście miłą atmosferę. A dodam jeszcze, że dzisiejszy program przygotował Tomasz Kapuśniak. Natomiast właśnie, kończąc, przypominam, dzisiaj zapraszam jeszcze na godzinę 20 na Nowinex, również na naszej antenie. Do usłyszenia. Cześć.

0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

0: Tu nowinki.
1: Dobry wieczór. Moi mili, no od paru już weekendów, paru tygodni macie okazję na naszej antenie słuchać programu troszeczkę zakurzonego, że tak to określę, z naszej odkurzonej. Program jest w pewnym stopniu kwintesencja akurat tego, co udało nam się zachować w naszym archiwum. Kiedyś dawno temu w nowinkach funkcjonował program z naszej odkurzonej taśmoteki, gdzie prezentowane były różne starsze nagrania, aczkolwiek biorąc pod uwagę dostępność do muzyki, było to troszeczkę inaczej zorganizowane. W związku z tym czasami były to nagrania, dla których powiedzmy osoby słuchające mogły stwierdzić, że znają je oczywiście bardzo dobrze, ale były również osoby, które po prostu tych nagrań nie słyszały. W dzisiejszych czasach znalezienie takich nagrań jest dużo trudniejsze, ale i idea naszego programu jest troszeczkę inna. Wtedy nazywało się to z naszej odkurzonej taśmoteki i wspaniały, zachrypnięty głos Tomka Berezowskiego, który powiedzmy kaszlał sobie na sam koniec. Ale to, tak jak powiedziałem, było te kiedyś. Dzisiaj zapraszam na kolejną edycję programu z naszej odkurzonej, a wysłuchacie materiału niezwykle ciekawego, intrygującego, a poza tym myślę, że ciekawego pod względem muzycznym też oczywiście. Otóż w 1987 roku w ramach jednej z inicjatyw studenckich organizowany był Akademicki Rok Kultury. I koncert inaugurujący ten cały cykl imprez, wydarzeń muzycznych, które miał miejsce w Krakowie, w krakowskich klubach studenckich, zainaugurowany został przez koncert pod tytułem Marek Grechuta i jego goście. Marek Grechuta zgodził się to poprowadzić, zaprosił kilku zaprzyjaźnionych wykonawców, ale i sam zaśpiewał kilka piosenek, co na pewno było dużą atrakcją tego wydarzenia. A dodam jeszcze, że wśród zaproszonych był Mariusz Lubomski, laureat pierwszej nagrody Festiwalu Piosenki Studenckiej, Grzegorz Turnał, sprzed paru lat laureat nagrody właśnie w ramach Festiwalu Piosenki Studenckiej, a na tym etapie w 1987 roku już muzyk Piwnicy pod Baranami. Jednym słowem zapraszam do wysłuchania koncertu. Koncertu, w którym usłyszymy pięciu wyjątkowych bardów. Marek Grechuta, Mariusz Lubomski, Grzegorz Turnał. A to wszystko w ramach koncertu inaugurującego Akademicki Rok Kultury w 1987 roku. A więc moi drodzy, z naszej odkurzonej Marek Grechuta i jego goście.

Yes or no?

Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

tramwaj przyjechał mi przez śniadanie. Bezczelnie wjechał w mój dom. Przy stole zrobił sobie przystanek. Już dotąd tu nie było go.